0: na západ, festivalové stretnutia.
1: Stále vám želáme príjemné popoludne na celé západné Slovensko. Stále vás pozdravujeme z Medzinárodného folklórneho festivalu z 18. ročníka Taký sme v Leviciach. Na tomto Medzinárodnom folklórnom festivale, ako naši posluchači mohli počuť pred chvíľou, sa predstaví český súbor, ale prišli k nám aj Poliaci. V tejto chvíli u nás v našom improvizovanom štúdiu vítam pána Zenona Buka. Dobrý deň.
2: Deň dobrý.
1: Prichádzate k nám z Polska a odkiaľ presne?
2: No z Polsky, miestovosť Krzemienica. I zespół Wesele Krzemienickie tutaj bierze udział w tym festiwalu.
1: Čiže prichádzate z Polska, tak. Prichádzate zo folklórneho zoskupenia s názvom Vesele Krzemienické. Máte dnes pripravený tanečný program, s ktorým sa predstavíte divákom na Levickom hrade na Medzinárodnom folklórnom festivale. Teda s akým programom? Čo budú môcť vidieť?
2: Tak, to predstavíme jeden tanec obrzędowy, to je tzv. Tanec wywodzony, tańce swatowskie i tańce sąsiedzkie. To są tańce powszechnie, tańce na weselach wiejskich i na zabawach.
1: Czyli będzie to obradowy taniec, będzie to swadobny taniec?
2: Tak, te swatowskie tańce to będą sztajerki, tak zwane okrągłe swatowskie, kulawka i poleczki i na końcu polka z kropką. Natomiast tańce sąsiedzkie to już starsi tańczą i tam będą polki, polka bez nogę, polka w prawo, w lewo, links, drobny, kosiarz i taka jeszcze inna poleczka dla wszystkich na końcu.
1: Także ty,
2: także to są tańce, które są wyjątkowo nasze krzemieńskie tańce, których nie tańczy w Polsce żaden zespół. A szczerze powiedziawszy, to zespół Mazowsze, państwowy zespół Mazowsze, uczył się od nas tych tańców i on wykonuje je do dnia dzisiejszego w naszych strojach.
1: Ja dúfam, że nasi posłuchacze Radia Regina Západ trochu rozumie tej polszczyny, głównie ty, którzy chodzą na nakupy do Polska. Także będą to polkowe tańce, które będą mogli widzieć návštevníci. My dnes hovoríme na našich festivalových pozdravoch aj o dôležitosti zachovávania kultúrnych tradícií. Je to aj pre vás, pre Poliakov, tiež také dôležité ako pre nás, pre vašich južných susedov, pre Slovákov?
2: No, v Polsce poviem szczerze, že do dňa dzisiejszego bardzo dużo się przywiązuje uwagi do zachowania tych tradycji, do pilnowania. Są organizowane różnego rodzaju przeglądy, konkursy, festiwale, w których my bierzemy udział, często zdobywając nagrody główne, Grand Prix, bo jesteśmy naprawdę takim dobrym zespołem, których no, warto oglądać.
1: My sme pochopili, że je to aj pre vás teda naozaj veľmi dôležité. Chodíte vystupovať aj do zahraničia mimo Polska?
2: No, występujemy za granicą również. No, dzisiaj jesteśmy właśnie z tego powodu, bo jesteśmy od 2010 roku w CIOF-ie, tej organizacji międzynarodowej. I z tego tytułu też bierzemy udział w różnych wyjazdach zagranicznych. No, to byliśmy tak Hiszpania, Ukraina, Litwa, Słowacja. Dzisiaj po raz kolejny Słowacja. Co tam jeszcze? Rumunia, Chorwacja. Francja, we Włoszech też żeśmy byli, także no, zjeździliśmy Europę, jeszcze tylko została Skandynawia.
1: No, ďakujeme veľmi pekne, bolo by naozaj sa o čom rozprávať. Ste teda obľúbení, ako ste povedali, aj v Európe, poznajú vás dnes aj diváci na Medzinárodnom folklórnom festivale Taký sme v Leviciach. Ja som sa rozprával s pánom Zenonom Bukom, ďakujem veľmi pekne za rozhovor zo skupenia Vesele Krzemienickie. Pekný deň.
2: Tak, ďakujem bardzo. Pozdrawiam wszystkich.